Szeltenyi, Politas Stalingrad, Liberce Blandestad, Stalingrad, Wackeni, irgendwie.